yogere bigambo mugambe mukama tukwetaga mugambe mumbera zona somwetagira tukwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama watugamba wetuja nemitima jafesero oli wachisero ni mwesimu okulongosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuweresa buno mwe mutukufu mamire kaniseno mwe mutukufu tumamire tata mwe mutukufu tunyweshe tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasa myaka mwaka omugambe mukama tukwetaga watugamba twasa myaka mwaka fena ngono okajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwazi bwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepanabarebe rebesepotokosapa rebekopradabarebe tubumbebwe emitima emijja tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako leka ekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalenka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwangusa katonda tusasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayiwo gunaze kanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala